0: 2. Celé leto na maximum.
1: Europa 2.
0: Playing the hottest hits.
1: Najnovšie hity na maximum. Tu a teraz.
0: Stephanie Aries, Vertigo.
1: To